Chula ji hart von tiushin shira gajira galanta agus fwen tu credna na kritch fwen tu karuar injish amach tuas an urgentian oskin na skamal ta shogajas shoklair sans.